Marlene Matiket z tobie, z doliwa, abo doprawa, dże bunduja. No hej, to za was nie muszę wotmujć, ale ja muszę wam rzec dokal nasze dzienniejsze wusowanie, tak rzec uczpnie idzie. Na tute tytule smiczę sobie selić. Prawe wonio stroj dożywimy dżęca rano z holaskami. Gdzie jesteś ty? Zatem prasza so Lena Hauptmann-Holz. A Schlager słyszymy z Frankom Wieselu. Na wszystkie tutaj tytule smiecie się pod jakim Wieselic, a to hacz dosyć mi się nie tylko, że tu z K-popom dalej, z pop-huczbu z Korea tak rzec, Demon Hunters to są.

0: Matto, Experta Savora Kauswa Abrüssle. Ludkei Matto, Jura, Kitsch, Buitai. Huhu! Oh, no ladai no. Kaiki dziune żółte kamo tu wonka stei. Dajke nischto maja lużo tola heba przeco domski stejo.
1: Lute małe gaszczyki. Znano je to hotel za trije. Abo kamo bone portainstwo. Kiba, wulki adventne kalender.
0: Oha, Matto, hej, za kujdym gaszczykom koła so dyrdom de. Znano tyś małe palczyki?
2: Nie, jest to tyś to. Je to gaszczyk od poszty.
0: Ja raz na tunle knefelstwo czu. Aha! Ladajtaj! Dłoczka susokajsz od samo w oczynili.
1: Nie, tun wulki kamo ma hubu, a chce nam jeszcze rec.
0: Ach, Matto, ty przeco z twoimi bajkami. Ja zalezu nitko nuc, a...
3: Poladam!
2: Okito, pojtam won. Znano so dłoczka od samo za so zaczynia. Kito!
4: O, tu leży w obchodzie babczyk nucka.
1: Ha? Kajki je to babczyk?
4: O, wonia za popriączkami.
1: O, spytaj on w oczy nic.
2: O, nie, nic. Poj za so won. Widzu człowieka.
0: Puh! O! Rune tak jeszcze z huby kamera uskoczył.
1: Huba co za co zaczyni. To se zbożomił.
2: Kaj sem praju. Automat je od poszty. A żaden guzwarski kamo.
1: Za mnie wostanu to kaszczyki pełne potaństwu. Aż tu wie, znano so jednym woprawdzie jeszcze za nas koła.
0: Stu wie? Możemy to na jeszcze kus doczekać.
1: Donisz so huba za so woczyni?
2: Pakczyków je dość, a nadość cwiczy człowieków. Ale, hać kujżdy za popręczkami wonia?
1: Znano nic, ale ja wiem, że pojtaj sobu do mojej do kuchni ludzkiej.
2: O, haj, Matto! Dobra idea!

Wo dzienniczo hiszo nie ma ja wiac rabat na tankowanie pola suso do w Polski. Czera hiszto to płacze, że tam liter super, jeden sija 70, bo tak, also przeliczene, a liter diesela 1,70 €. Wo dzienniczo by to dobiało takle 14 do 20 centu wiac być. Pola naszych suso do w Polski, przecież wo dzienniczo hiszo wiac rabat na tankowanie nie dała.

0: Rimingchine, Donapo, Setniche.
1: Polizia SG.
0: Nedzielowieczo pozdzie je policija. Prawy czuch miła jako kontrolowaśe na grudku skiecija cicicilitno szoföra Mercedesa, jako somenucy Wukopa z obszedleży przeczyło muži nidom trójcy Wukas Zajecza. Muż może się na blaku zomu zapłacić, tak zoso kudzie wówiny. Nedzielu rano zahaje so na S119 pola viazoncu nezbožo sonu dla stavo, jako by cicečilitny policist na službne jezbe popuču. Krutko předsú zrazu jemu sona do auta na sta škoda 1000 euro zastojnik vostan nezranene. Budešinje na miestne Rathenauer sú nedzielu koleso hodnoče 200 euro pokradnuli, kiž by tam přizamknene. Ohonje je so nedzielu večo na šulske palivo, z neznatije pričiny je so tam kulnja na dvore zamiškriva, v obornicu možachu nazbožo spiešne hašeč, tak so vohy nepřeskočí na domske, škoda na kulni 1000 euro. A čísku sú neznači ze skvada, viacore kartony pokradnuli, miestrujem bychu tam DVD nucka a jeden drotny kvasny šat. 8 do 10 tisac euro škody rubizny a k tomu 4700 euro vicneje škody, dokaž sú durie a vokna obškodžili.

A bim bim, czas nik bije, je czas zapokiwy. Dżęca musza starszy swoje szulskie numaczki przyzywić w szuli Ciszyńskiego, a to za szulskie leto 27 czy 28. Przyzywić możecie wasze dzieci tam od 7 do 5. Zjazd serbskich śpiewarskich dworstwów prosi dżęca za sobą na zromadne śpiewanie, a to też przeco, prynie wutoru miesiąca po takim wieczor 6 w korowie rumności SLA tu Budyszynie. Studio Liszka pozastanie za sobą ze swoimi mediowymi mobilami na serbskich sach, dżęca wostanu dalej we wotrowie, a są tam od 9 do napuszczyrioch na sportniszczu. Rieczna godzina za dorosłych w Radworiu poskyczy się zase od Rafael Wiczazowie, a to dżęca od napuszczyrioch do napupieczych. Dalszy pokój za Radworczanu w bibliotece przychoda rozmysłować, cedza tam z wami zromadnie dżęca od pieczych do siedmich. Budyska mieszczanska biblioteka ta przeproszuje na rozmowne koło. W središću z tej praszenie, kajka by mieszczanska biblioteka dobiała być, co by choju ludzio prawidłownie wopytali. Domojnicy Asyč Zari przeproszuje wszystkich przyjaciół a zajemców na letni swiedzień w rycznym niezdrze we wielkich żarach, a to krabatowym wódworie, jutce od napuszczyrioch przeproszuje na kofej tykanc a zromadne spiewanie.

0: krótko bo ci bielki na łosem jest 7 godzin 6 aż 40.
1: Narodne męczyny. Z czy to iżo wiedzieli?
0: Dyszy rzecz o Wielkiej Brytanii z kiej myśli męczyna z was zawieszczy nytom na Jędrzelczanu albo Szotu. Tu nabo tamno zjazuje kraj też z Walizyczanami. Wo wiele mniej ludzi pak znaje lud Korniczanu a ich rzecz. Janek Wocza nam narodną męczynę a ich medie przedstawi.
2: Ni wather and never porin gurin no agorion in Britain.
3: Kelko richniko Cornishine ve vulko britaniski mame ne hoji so zvisto sturets poida Cornichan Sam Ron Brown ves way machaschine Cornishine kotrashe injoschine ketro podobna. Po najnovšej statistice pak je znamenča 600 ljudi, ki škoni skurič, ki šrika tam krnevenak, všednje navožuje, a neko 3000, kotre šrič pak v šulski radoni abo online vukne. A tež v drugih končinah je koničano.
4: Tojšto rečnikov bydli tež v mjestach, kajž Bristol, Cardiff a London. Korniščinu rečat se celk rostče, tež online. A je tuž 100 ljudi, kiž našu mačaršinu šedne vživaja. Oni reča s pčečelemi doma v svojbach, abo vživaja ju pri kreativnim pisanju.
3: Hamtska reč, kajž serbščina v Zakski, pak korniščina v Cornwallu ne je, tak Sam Rowan Brown.
4: Niede su našu mačaršinu za mortvu mieli. Ale 2002, po nimale 100 letach voživenja reče, je UNESCO juza kitro voroženu znova zastopňovava, štož je hižo mały vúspech.
3: A z toho časa tež krajne zariadnictvo Cornwalla reč silnišo a zamiernišo spechuje. Tak maja tam dženca tež dvúrečne pučniki a samo rečne zariad. A tak Ruan Brown dale je knižostvo v Londone 2025 vozivivo, za je korniščina přes cejči džil europskeje karte za regionalne a menšinove reče škitana, a ma tak jenaki škit, kajž dalše menšinove reče v Vulkej Britaniski. Štuj si netko mysli, zo maja taktiž automatisce medije v svojej mačaščine, pak so myli. Nima ja tam žane zjavnopravnické radiove a televizijne sčelaki, kiž kornisce vusovaja, tak Sam Rowan Brown.
4: Ale máme veľa malkých poskytkov, napríklad týdženské radiove vusovanie Radio Angenovekva.
3: Kotrež tak menovaná non-profit organizácia Kernopods produkuje a online vozivia. A to klinči takhle.
5: Donald Trump claims he's agreed to hold off on any attack on Iran for now.
3: Prede mejachu tež mesačne televizijne vusovanie, ale to sú stavizne, tak Ryan Brown. Jeničce BBC vusova ište kuždu nedelu povešče v Korniščine a je nedavno hakle nový podcast za vúčeri v Korniščine vozivil. Dale maja ište mesačnú novinu Anganas Posol, kotrež vudava tovarstvo za spechovanie Korniščine Covethas and Yet Kernevek. Šojene, hač pola nas ve Užice abo dalekim Cornwallu, bez dobrovoľného angažemanga nenže. A tak vozjevie ja čvonojo tovarstva Agentavas, to ríka naša reč, pravidvone ve svojej novine zajímavosť čez regiona, krotko povedančka a básne ve svojskej režii.
0: Janek Wocza je nam predstavil skýre mene znatú menšinu Korničanu ve Veľkej Britanniskej. Dalsze przynoszki o narodnych mniejszościach, a o mniejszościowych temach namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Narodne mniejszości. Czy to niżo wiedzieli?
0: Czesacz mniejszościów do 8 stymie. Dobra, nie, tu jest serbski rozwóz, a to nie tylko ze skupiną Janka Hanka.

0: Nicht das Mountainbike am alle Pischi, ihr nicht gut ist, dass du die Abschied war, Bettina Wender und du abschätzt euch, je nabo, dschewitschig.
1: Serbski Rosbus. Poesje. Im Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Wer wurden im Posseginio Serbski Rado Sachski etschera drežda nach predstavich u zastupirio projektovie skupine vusledki evaluacije rečneho stava šulach s modelom 2+. Sei schwurz joch litach, bich usowärze hatsch sedom stu schulerio wosme olitnika. Na schich sedom schulach napraschowali, a ich ritschnek manos schepsche pruowali. Wuslitki jasne pokazuja, so nie du quilna praxa wubuchowania sakski kmana, dzichom ze suibu, dzich so serbscene ritschi hatsch do wosme olitnika dosa hatsu ritschne nivus posritkowatsch. Podziel takich Schulerio, kisch maja jeničce we wučbe kontakt ze serbšinu, leži miestum nad 2%, dživič wo džesač z nich nedocpije, skodženk bi jedun torika kmanosč wo znatuch temach šedneho dnia serbse komunikovač. Honi v Užice je novem vukubvanskim liče vjace hač 700 vodostnur zričenje z remesnijskim zavodom podpisalo. To žili čera Drežanska remesnijska komora. Ličbe su pomirne stabilne, zorilskim je 9 nad čevučomniku vjace, budiskim v okresu 1 či mine hač loni. Brnješ velje zavodu a firmu si hospodarskeho položenja dla nevjeste bylo, dale honi v Užicu vukubuja, tute vujiče hodnoči komora pozitivne. Vo sebe požadane bich u honi v Užicu vukubvanja na autového mechatronikaria, mechanikaria za sanitarne připrave, kajštiš elektronikaria. Při Milinani Hamorje su včera započeli hoborski skvat za Milinu Tvarič. Firma, ki sušak energijovemu koncerni Leak, chce jun romadže ze šinskim poskyčerjom na Tvarič. Skvat Milinu ma na nieče 6 hektarov vulke pvonine nastač, džiž stiahu išče před letom aj kvodženske veže bivšie Milinanie. Milinov skvat ma 1600 megawattovych hodžin skvadovač a kapvanja regenerativnych energijov urunač. Po informacijach předozača hodžili so s tým niedže 643 000 domiacnosťov na 4 hodžiny z Milinu zastarač. Na ližonošči Milinanie nastava s tým druhý vulký skvat Milinu. Miesto Biela Woda chce ešte v septembre nový nadšisk etatového struktúrneho koncepta s dalšími lutovanskými napravami obsamknúť. S tým odpoveduje miesto žádaniu Zorilského okresa ako pravnický dolad. Tak je Miešťanská rada na svojom zajšom posiedzeniu obsamknula miest druhým hľadania zelenišu znova riadovač a zaviesť elektronickú miesto papirianie pošty. Die Schwärzere Wustauki, keisch Psyche Wustauki, chcedža přepruhovač, rekne Vyša Miešťanostka Katja Dietrich. Zamia je dokody zvyšič a vudoki redukovač. Tu kvilu ma bila voda minus neče 4 miliony euro svoje miešťanske kase. Z małej osobity w ustajencu dopomni muzeua Brożnia w Obošojcach pola krotka na spoczatki serbskiego ludowego umiejstwa NDR. W ustajenie są mulby, keramika, linolowe rysby a modrociś, mestrujem wod Wosze Lanzynie. W umiejczaje lecze sadki styl serbskiego umiejstwa sobu postajowała. Wotorena je mała w ustajenca delnio Wużyskiego serbskiego muzea, hacz do sreć oktobra. To bych uwane. Poješće dženstnišo ranja, kiš namakače cuvi džin tiš na naših internetnih stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vod ranja ničko maso, svunco, udra pač dus a dus tiš mručavka k tomu. Božišo, potom zaso nekotri kapki dešša možne dženca, ale tola pomjerne mive, reka mjest 22 a 24 stopnjemi.
0: Wyskacz z tej przecojszczy tu Budyszynie, a to na Siemensowej drodze do Siedzicze z miasta won.
1: Serbski rozwóz.
0: Wotlada i wotoho je na puczach a na drogach naszym końcu wszystko w poriadku. Tu już przyjąłam się dobrą jezbu do dżęcniejszego rania.

Tak wiele serskiego wegrodku to dawno nie o wiecie było. Nieźle su tam zwiesili w ramiku mieszczenskiego jubileja Gromaże Wesrych. Tak ten titel pysznego marka a programa z reju z muzyku a serskiego modu. Wieraszki ogetował serski ludowy ensemble, wiaco ze swoim programom Nasza Dusza. Zaznili su serskie kompozycje Wety Detlefa Kobyle, Jana Bulanka, Dietera Kempiko a drugich. Koła orkestra z tej muzycirowawej pet na nawiedowaniem Twyrtka Karl Lovica, teke serske dude su byli słyszaš, Franciska Albertova, wena jo program moderirovala na serske a nimske a nikak 100 gestči a přišvo togo ni Christoph Jäger vet ansambla. Spominanja gedne, to je bo prejedne raz po vele letach, až ansambl jo gastiroval v Grodku, ja višče petko v nebjom jo bitoval k tomu dobro umenjenja, s takim snaž máme šansu vedne in ta cestči ansambl v Grodku doživiš, do tých miest jen zvišišo ho, ale nent v radio, dokolaž to, ho jaden titel, ved Detlefa Kobyle, to sú rybarske cuvanja.

0: Vocal Pop wird Choschobuskiger Cora Popcorn Jotobo. Polische Skip 6. Jovel September Ushow Dalschne Seschuk Saskiger Kulturniger Zasopisa Rosalat A. Sebastian Elikoske Winkler Jo Donjago Paglino.
1: Wojtek Kuba rozestaja se ze spadowanym ideę Europy regionu, co się było wet 1998 nowa myslicka, aby ukrzusili pisaność jednotnego kontynenta. K rozmysłowaniu jego pegnuło pomienienie mioda z Łużyce z etykietu Deutscher Honig aus der Lausitz. Zajemna pokazka jo recenzja nimsko-rycnych knigów Laury Kaiser we stojarnaściu wizienia getnych miestnach w Gernej Łużycy. Wesebność weni opisują mało znate strony Łużyce, psitom grajo teke psiroda ważną rolu. Jo to panoptikum niejszako rakszych zajemnostką. W jubilejnym lesie 5-70 lat Serskiego Instytuta rozprzałjate dr Ania Pochończyła a dr Fabian Kaulfürst we ziełabności Serskiej Rycnej Komisji. Wet lita 1925 jose komisja zabierała z ortografiju, z leksikografiju a kodyfikacju. Z rozpuścieniem Akademii Wiedomności NDR jovena zgubiła nosaria. Akle 1934 su zase weżywili Serską Rycną Komisję pod krzywom Macice Serskiej. Paleta przeszaniu, z którymi się komisja zabiera, jo se w ostatnich latach rozszerzyła. Leksikograficzne dzieło za dolnoserską rzecz jo dostało ze założeniem Dolnoserskiego Wydzielenia Instytutu Wielki Rozmach. Dolnoserska rzeczna komisja jo w 1990 lat mocnie związana ze słowoskładą. Stotki leksikograficznych rozwiązań obogaszują starostowy dolnosersko-nimski słownik, a wesebnie internetowy online słownik. Usledki dzieła na tym pelu su kradu zaprzymujące. Juliana Kaulfürstowa jo se rozgraniała z informatikarią sobudziełasierią Serskiego Instytuta Markom Slodička.
2: Przede wszystkim są zagronite za Surabikon, za techniczny bok. To groni za informatyczne nadauki w Surabikonie. Surabikon jo nasz kulturno-wiedomnostny portal Serskiego Instytuta. Tam namakają wszakie wiece, ak nie są direktnie z rycy wiedu związane, to groni nic, niekak słownik, bo tak, ale wszystko drugie, niekak. Za to są ja zagronity, a to drugie główne pylo jo digitalizacja, to groni to, coż fachowcy, a fachowki drugich wiedomnością cynie musi niekak digitalizowane, albo do digitalnej formy spyrane być, a ja tam pomagam na to, w tym pylu.
1: A takie to jo zajemne. Marek Slodička jo miastem teke zvenka Łużyce znaty za spiwanie pet motom Moderna Pšeza.

0: Jo, liebe Přisłucharki a Přisłucharje, zawiesci z čo teke w Mienice, aż su to redne štucki, kotarž su tencas nastali. Cesto jo droga nagravanja od zachupienka aż do końca wopšežna a sprocniva. Kašpen na gotovem produkče pak njejo nic od toho svišaš a zaupytaš, dej kuždy byš gjerde a spokojne. W tym swisku zu raz na te wesebności przy przestajeniu do serskiej rycy pokazasz wesebnie gaż muzyka pestajio horamik. Każdy przewożowar stoi pen przy tej sytuacji, aż nie można wszystko po słowie cynisz, dokulasz jo wezany na rytmus, na rym, na słowo skład swojej rycy. Tak może przypisar nieco wówestajisz, mogę raz przełzyjo jano ideju, albo żyjel woprzymiesza, a uwijo czojin je po swojom dalej. Na końcu jo to nowy, a hynakszy produkt. Tak jo se tek zejszło Roże Szenkajowej z przedwożonymi słowami Gerata Schouty. Se wie, aż jo był tekstar wobjadny, kotaryż jo teke komponist przyducyje Sztucki.
1: A tak jo nastała žinca hišči vobľubovaná domovníska aria alebo domovnícky spiu. Moja domovňa jo viazka miazi golu a botami. Ľuba znáta kúšta tam ščaška na dvor dobrým susedam, daš jo Bože pokoj tam. To jo ten refrén, ktorý spiva. To jo byl spiu s mogorojským krádu na šivo a dušu písané Bejaminova. Že to viac láže tam, čo sa mauksa do ryky sprivie vuliva, na priaveský bok gola, na bokojský bok južo čugi a vuki, božanská krajina potekem, a po svojom viazemie sú smogorojské lúže, tak ako som ja je tenca seznava, serske a nábožné smyslone lúže byli všetci južo. To som kšiva tiež do toho spiva kvásč. Slednú mysl do przewrota przesadzisz, nie było z oczym tak laszko, ale gromadne ze skorą, bo oni są to krzyli, te spiwarie, smy pątisz, naszą linku niuci mieli, dasz jo Boże pokój tam.

0: Drugi przewożowary, który się słowa garata szołty, przestaje do serskiej rycy, jo Alfred Mieszkank. Wen ma takie takie dobre dopomnienki na tegdejszego dirigenta Smogojojskiego muskiecego kora, ako jo mi w Groskronie dał kwieżeniu. Przytom jo on ale czochu smejkotał, dokulaż jo garat szołta, dwójkoletny organist a katechiet w Brazynskiej cerkwi, to abo druge z nasz brał przeliż ważne. Tak nie było na przykład laszko przy przebaznieniu teksta z piwa nasz stary kjarcmar przece spełnić szykne życzenia Gerata Schouty.
1: Ale przy tym starym kjarcmaru na końcu tego teksta miał taki moralski, jakie moralskie upojeżdżenie, aż to nie przewiele pisz, aż to szkodzi, aż to szkodnik, aż to przewiele pijo. A to się mi nie spodobało. To jest ten koniec taki hinac gotował, a ten tekst zauszym hinac gotował. Ja się chwalił to wino, jak on pomaga, jak on towaryśność nawiedzasz, a towaryśność gromadzę siedzisz. A to już mi lepiej spodobało. Gerard Schouta nie był z tym obiadny, aż ja ten zmysł tak zmienił, ale na końcu on to tomu przygłosował, a tak sme to potom také gromaže spievali plážiť na tá impláta.

Čas wyszalinieco. W tej historii smogorieskiego muskiecego kura Geralčenia był autor tego uściwania z naszego rozkosowego archiwa. A o iści raz to dopomniejsze smogorio swieści swojo 652 obstasze smogorioske spiwarje a spiwarki słyszysz o sobie tu wecigę dwiju na jawiszczu.

0: Ha, schau, mögli. Czocho zato was, tu živo na toru. Mysme ve pralisu ve Ekvadorie, přesnen beže ten Rio de los Cedros. Rieka Cedro, vena je usko zvizana, se živinim tamnych indigenych luži, jim se goni Quechua. Dietstotki su žive z rieku a vetrieki, ale ta krajina je ve Čachov. Velike koncerne cakaju na gešbu v tom regione udobivaš zemske pekvade. V svojich knjigvach su rieki žive, sind flüsse lebewesen, ušli veliše piša dvažasča, pla Ulsteina, pesčio Robert McFarlane tej rece cevi kapitel. A tem lužam ako ju zaštitaju. Jadna wird nicht, ja, Giulana Furci, wenn er neo-indigeniskiger Pochata, alle wenn er se gerade sa indigene seime sassa, jujo, a tozeni na wesebne part. Chilenis Kajinskas leži vo Griebach, wetteig magiske, seši ako šuži jo pet zimju. Jej, jo se raživo pšitej rece cedro namakas grieb, ako neo se žedne išči opisau.
1: In a forest, in a protected forest under the Ecuadorian Constitution for Rights of Nature, and suddenly a feeling.
0: Jo, wenn er ulici a kakio miwa jano takie zatsuše, a siaden grieb jo webliskosci, a konjebe deo isch obisch dokulasch jo papschaum psiesucho. Cijas scha metro dale gleda dojadne jeziere, a pen jen namakajo.
1: Lo and behold, I look down, and I find the most beautiful psilocybe, and I present you with psilocybe stametsi.
0: Psilocybe stametsi, to je psychoaktivne grieb, magic mushroom. Takie grieby su indigene nega uživali ve ritualach. Wenn neo vecce ako zapalak, rozčopak jano o, a dlatogo jo ten region vesibne ščitane. To je gluka za rieku, a s tym k tomu přinosujo, až smio rieka cedro dale biežaš. Ta muzika tych indigenych w tym regionie Quechua grają ważną rolę przy uchowaniu kultury ustnego dalidalwania a wyżywienia rece w Ekwadorie w regionach tych Ando a teke Amazona. Tłaczysac Jasyś założył na ensemble Huma Sampa Sahuapio tradycjonalne rytmy a reje z gromadzieństwa Quechua a je zwizują z modernymi elementami my słyszymy ho z biotoga ensemblea.

Witaj się, ja w autora, to groni obsidzio wasz serski filetong w radiu z Gregorem Klimom. Literatura teke tema žinca, ve pizniu cakaju na vaše literárne upode ve ubežovaniu. Naše kolegoki a kolegi ved kulturnego časopisa Rozlada bituju ve septembarskim udošu obšanu paletu temu, a kako konkrétne vam to gronime žinca. Muzika jo teke tema Smogor jo zvieši ten tyžin svoj vesný jubilej a gošpa za nás dašto javišto tamnemu muskecemu kuroju. A z našeho muziku tyžinja drogujeme veľkým daleko žinca přes andisky prales ve podputňovej Americe. Žovo žinsku, ako se tam angažirio zaščit tamnego kraja indigino a vo vesipnú reku a grip. Do tego informacje wed predniego ustupa serskiego ludowego ansambla we grotku po wieloletnej przestoce rednie aż z czo pedla.

Tak wiele serskiego wegrodku to dawno nie o wiecie było. Niżelu su tam zwiesili w ramiku mieszczenskiego jubileja Gromaże Wesrejś. Tak ten titel pysznego marka a programa z reju z muzyku a serskiego modu. Wieraszkio ugetował serski ludowy ensemble, wiaco ze swoim programom Nasza Dusza. Zaznili su serskie kompozycje Wety Detlefa Kobyle, Jana Bulanka, Dietera Kempiko a drugich. Koła orkestra z tej muzycirowawej pet na nawiedowanym twyrtka Karl Lovica, teke serske dude su byli słyszaš, Franciska Albertova, dena jo program moderirovala na serske a nimske a nikak 100 gosti jo přišvo togo ni Christoph Jäger vet ansambla. Spominanja gedne, to jo bo prejedne raz po vele letach, až ansambl jo gastiroval ve Grodku, ja vyšto petko v nebiom jo bitoval k tomu dobro umenjenja, s takim snaž máme šansu vetne ta cestči ansambl ve Grodku doživiš, do tých miest je inzwischen šo ho, ale nent ve radio, dokolaž to, ho jaden titel, vet Detlefa Kobyle, to sú rybarske cowanja.

0: Gasch rybe, co wajuwe, weże tak, mężo to klincaż, to ja była kompozycja wetetlifa kobyle. W pizniu jo rybakarski zwiezień dawno mimo, w septembrie budu karpowe tyżynie, komuś karpa nie o zagubu, mężo se literariski wienowaś tym rybam, pizzański amt a pizzańska amtska biblioteka ga ugetujo te literarne ubieżowanie pet mytom ceslina, wopieno a kouk. Schuppe, Blatt und Federkiel. Asch do prägnige Oktobra maschach hillu aber net so napisali, to debisch krotke Czojenje, historiske Ulicowanje, ke pizzainskim Gattam, a möcher bisch teke umyslowane. Bibliotheka ma teke doporzenje, wo sachatnos ci gatto, as mio pizzainski Workshop, prädne, jo pschidu zu wauteru. Wesema 20. Oktobra buža profesionelne pšetce taripon najlepše pšinoski pšednjasč publikom buža sobu ugetovaš, nic ugetovaš vetkvosovaš, sobu vetkvosovaš, kaki tekst jo najredniše. A co še teke pesčiš v tomu mesto ju rybakarjo jaden tekst, mašo ideku, abo jedno čojnko južo, pon napišto vaše pšinoski na federkiel et karpfenwoche dybkpajc.de.
1: RBB, serski program, wasze temy, nasza muzyka.

0: Vocal Pop wird Choschobuskiger Cora Popcorn jatobu. Polisches gibt Schestauze, Jovel September, Ushio, Dalschne, Seschuk, Serskiger Kultur, Nigger, Zasopisa, Roslat, A. Sebastian, Elikoske, Winkler, Jod, Donjago, Paglino.
1: Wojtek Kuba rozestaja se ze spadowaniem ideje Europy regionu, co się było wet 1918 nuła myslicka, aby ukrzusili pisaność jednotnego kontynenta. K rozmysluwaniu jego pegnuło pomienienie mioda z Łużyce z etykietu Deutscher Honig aus der Lausitz. Zajemna pokazka jo recenzje nimsko-rycnych knigów Laury Kaiser we stojadnościu wizienia getnych miestnach w Gernej Łużycy. Wesebność weni opisują mało znate strony Łużyce. Przytom grają tego przyroda ważną rolu. Jo to panoptikum niejszako rakszych zajemnostką. W jubilejnym lesie 570 lat Serskiego Instytuta rozprzałjate dr Ania Pochończowa a dr Fabian Kaulfürst we żywabności Serskiej Rycnej Komisji. Wed lita 1925 jose komisja zabierała z ortografiju, z leksikografiju a kodyfikacju. Z rozpuścieniem Akademii Wiedomnościu NDR jovena zgubiła nosaria. Akle 1934 su zase weżywili Serską Rycną Komisję pod krzywom Macice Serskiej. Paleta przeszaniów, z którymi się komisja zabiera, jose w ostatnich latach rozszerzyła. Leksikograficzne żywo za dolnoserską rzecz jo dostało ze założeniem Dolnoserskiego Wydzielenia Instytutu wielki rozmach.

0: Jo, liebe Przysłucharki a Przysłucharje, zawiesci, z czo teke w mienice, aż su to redne sztucki, kotarż su tencas nastali. Cesto jo droga nagrawania od zachupienka aż do końca wobszeżna a sprocniwa. Kaszpen na gotowym produkcie pak nie jo nic od togo słyszasz a zaupytasz, dej kużdy byś gierdy a spokojny. W tym swisku zu raz na te wesebności przy przestajeniu do serskiej rycy pokazasz, wesebnie gaż muzyka pestajio horamik. Każdy przewożowar stoi pen przy tej sytuacji, aż nie można wszykno po słowie cynisz, dokulasz jo wezany na rytmus, na rym, na słowo skwat swojej rycy. Tak może przypisar nieco wówestajisz, mogę raz przełzyjo jano ideju, albo żyjel woprzymiesza, a uwijo czojenie po swojom dalej. Na końcu jo to nowy, a hynakszy produkt. Tak jo se tek zejszło Roże Szenkajowej z przedwożonymi słowami Gerata Schouty. Se wie, aż jo był tekstar wobjadny, kotaryż jo teke komponist przyducyje sztucki.
1: A tak jo nastała żynca jeszcze woblubowana domoniska aria albo domoniski spiu. Moja domonia jo wiaska miazy golu a potami luba znata kuszta tam szczaszka na dwor dobrym susedam dasz jo Boże pokoj tam. To jo ten refreng tylko spiwa. To jo był spiu z mogorojskim kradu na siwo a duszu pisana Bejaminowa. Že to viac láže tam, čo sa mauksa do ryky sprivie vuliva, na priaveský bok kola, na bokojský bok južo čugi a vuki, božanská krajina potekem, a po svojom viazemie sú smogorojské lúže, tak ako som ja je tenca seznava, serske a nábožné smyslone lúže byli všetci južo. To som kšiva tiež do toho spiva kvasč. Slednú mysl do przewrota przesadzisz, nie było z oczym tak laszko, ale gromadne ze skorą, bo oni są to krzyli, te spiwarie, smy pątisz, naszą linku niuci mieli, dasz jo Boże pokoj tam.

0: A, s čo, mögli, čochu zacuvaš tu živu naturu? My sme ve pralisu v Ekvadorie, přesnen běže ten Rio de los Cedros. Rieka Cedrov, vena je úzko zvízaná se živiním tamných indigénych lúží, jim se groní Quechua. Lidstotky sú živé z rieku a vetrieky, ale ta krajina je ve čachov. Velike koncerne cakajú na gešpu v tom regióne udobyvaš zemské pekvade. V svojich knihách sú rieky živé, sind flüsse Lebewesen, ušli veliše píša dvažasča, pla Ulsteina, pestia Robert McFarlane, tej rece celý kapitel. A tem lúžam, ako ju zaštitajú. Jadna vednich jo Giulana Furci, vena neoindigeniskiego pochada, ale vena se gradu za indigene zajme zasajžujo, a to ceni na vesebne part. Chileniska ženska zleži v gribach, vetejk magiskej, seši ako šuži jo pet zimju. Jej jo se raživo při tej rece cedro namakaš grib, ako neo se žedne išči opisao.
1: In a forest, in a protected forest under the Ecuadorian Constitution for Rights of Nature, and suddenly a feeling.
0: Jo, wenn er ulici a kakio miwa jano takie zatsuše, a schaden grib jo we bliskosti, a konie bedeoš obisch dokulasch jo papschaum psesucho. Tijas chametro dale gleda dojadne jezire, a pen jen namakajo.
1: Lo and behold, I look down. And I find the most beautiful psilocybe, and I present you with psilocybe stametsi.
0: Psilocybe stametsi, to je psychoaktivní gríb, magic mushroom. Také gríby jsou indigene nega užívali ve rituálach. Ven neo větší jako zapalak, rozčo pak jano o, a dla toho je ten region vesibně štítane. To je gluka za rieku, a s tím k tomu přinosuje, až smějo rieka cedru dále běžaš. Ta muzika tych indigenych w tym regionie, Quechua, grają ważną rolę przy uchowaniu kultury ustnego dalidalwania a wyżywienia rece w Ekwadorie, w regionach tych Ando, a także Amazona. Tłaczysac Jasyś założony ensemble Huma Sampas, Sahuapio, tradycjonalne rytmy a reje z gromadzieństwa Quechua a je zwizują z modernymi elementami my słyszymy ho z biotoga ensemblea.